0: już drugą dekadę na fali 93.3 ze stacji CFMU w każde niedzielne popołudnie wita Państwa Twoje radio.
1: Na autorską audycję serdecznie zapraszają Jolanta Ostrowska-Nuszka i Jan Wichrowski.
2: You are listening to the Polish program Your Radio on CFMU 93.3 in Hamilton. You can tune into our program every Sunday at 4 p.m.

0: Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, Twoje radio, Jan Wichrowski, Hamilton i jak zwykle niedziela. Mam nadzieję, że pogodna. Ja dziś się nie będę rozgadywał, ponieważ szczerze powiem, nie najlepiej się czuję. Dlatego posłuchamy przede wszystkim, jak zwykle, wspomnień Krzysztofa Zanussiego i dalszej części koncertu Andrzeja Sikorowskiego i zespołu Pod Budą. Państwo pamiętają, my w ubiegłym tygodniu nadaliśmy pierwszą część. Koncert jest długi, więc prawdopodobnie jeszcze nam czasu starczy na trzecią audycję. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie życzę miłych wrażeń z posłuchania wspomnień Krzysztofa Zanussiego.
1: To jest mój alfabet, a ja jestem reżyserem filmowym, nazywam się Krzysztof Zanussi. Wojciech Has. Pana Wojciecha poznałem od razu jako mistrza, bo kiedy stawiałem pierwsze kroki jeszcze w szkole filmowej, to on już był tym potwierdzonym mistrzem i właściwie wszystkie jego filmy oglądałem z ogromną uwagą, ze szczerym zachwytem. Niektóre lubię mniej, niektóre bardziej, ale bardzo bliski mi jest jego psychologizm, bardzo bliski jest mi jego powściągliwość pewna i chyba te filmy lubię najbardziej, to znaczy Jak być kochaną było dla mnie porażającym arcydziełem. Potem obejrzałem Pętlę, która była filmem przejmującym, Wspólny pokój, który był filmem nastrojów, który był filmem bardzo delikatnym, subtelnym, w takich rejonach, w których bardzo chętnie sam bym się chciał poruszać, więc odpowiadał mi ogromnie. Pamiętam Lalkę, która była pięknie obsadzona, była z wielkim rozmachem nakręcona. Pozostawiała pewien niedosyt, ale to był taki naturalny niedosyt, że wobec arcydzieła literackiego nigdy, prawie nigdy utwór filmowy nie spełnia wszystkich oczekiwań. Ale w końcu i Beata Tyszkiewicz jako Łęcka była rewelacyjną obsadą i cały ten świat plastyczny, który powołał do życia Has, był bardzo, bardzo bliski nastrojom z powieści Prusa. Także był to film niezwykły, a tymczasem obok był film po prostu wiekopomny, to znaczy rękopis znaleziony w Saragosie. W ogóle wykopanie tego tekstu, który nie był wcale znany ani popularny, zresztą napisany po francusku przez polskiego arystokratę. Film, który jest, powieść, która jest taką smutną opowieścią o tym, że przemija świat oświeceniowy, świat rozumu, że przychodzi ten świat romantyzmu, który autor przyjmuje z pewnego rodzaju z żalem właściwie, że rozum odchodzi z tego swojego panowania. Nadzwyczajny film. Byłem na planie we Wrocławiu, zachwycony gdzieś pod Wrocławiem, gdzie wybudowano ten kawałek przeciwnego hiszpańskiego miasta, który jednocześnie po malutkiej przeróbce służył także do zdjęć, do popiołów, bo trudno było wybudować drugą Hiszpanię, jak już jedną wybudowano. Ale i aktorsko, i plastycznie to był film tak egzotyczny, tak zupełnie daleki od szkoły polskiej, od wszystkich nastrojów tamtego czasu, że stanowił taką wycieczkę zupełnie gdzieś na antypody w świat, kompletnie odmienny od tego, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Także pamiętam bardzo ciepło ten film i zawsze zadziwiało mnie to, jak on się mógł urodzić w głowie autora. Mniej mówiąc prawdę, dotarły do mnie sklepy cynamonowe, które były niezwykle piękne plastycznie, ale właśnie już gdzieś tutaj ja miałem tą słabszą osobistą reakcję. I potem oczywiście Has stał się bardzo głośnym wykładowcą w szkole filmowej, co jest niezwykłe, żeby autor tak charakterystyczny, tak wyjątkowy, miał jakąś umiejętność przekazywania czegoś studentom. Normalnie tacy autorzy właśnie tego nie potrafią. Ja oczywiście nie byłem już jego studentem, już to było dużo za późno, ale od wszystkich studentów łódzkich zawsze słyszę, że to był człowiek, który ogromnie głęboko umiał tych studentów swoich zrozumieć i coś im umiał przekazać. No, z tego posłannictwa sztuki. Kac traktował sztukę podniośle. On nie czynił z niej takiego rzemiosła, czy takiego dobra powszedniego. On jednak myślał o sztuce z wielkiej litery. I tym był też w naszej kinematografii wyjątkowy. A szczerze mówiąc, docierały do mnie ciągle jakieś plotki o tym, że on uważa, że ja go nie cenię i że ja go krytykuję. No, strasznie trudno jest przebić się przez taką aurę. Nie znaliśmy się bliżej. Ja go ceniłem naprawdę ogromnie, a on podejrzewał, że to tylko uprzejmość czy poza. Tak bardziej mówili mi jego przyjaciele. No i nie miałem nigdy w życiu okazji tego sprostować, więc robię to po latach, kiedy Hasa już nie ma wśród nas. A ja dalej pozostaję z ogromnym takim szacunkiem i sympatią do tego, co on zrobił, do tego, jak umiał śledzić drobiazgi. Nie wspomniałem jeszcze jednego filmu, który nie jest tak powszechnie popularny, a uważam, że jest jednym z epokowych filmów tamtych czasów, to znaczy Szyfry. Film bardzo ciekawy, oparty na ciekawym materiale literackim, na bardzo mądrej myśli. I niedawno miałem okazję prezentować go w Paryżu w takim cyklu filmów, które pozwolono mi wybrać, filmów, które są z tamtych lat i pozostały nieznane. I rzeczywiście zobaczyłem, jak mocno te szyfry podziałały, kiedy tam jest w filmie konfrontacja Polaka, który walczył o Polskę na zachodnim froncie i Polaka, który przeżył to w Polsce. I że ta sama wojna widziana z tych dwóch perspektyw jest tak odmienna, że ci ludzie się ojciec z synem właściwie nie mogą dogadać, bo myślą o czymś innym zupełnie. O czymś innym myśli ten, który wyszedł z armią Andersa i przyjechał z Londynu po wojnie, a zupełnie co innym to gra go Jan Kretschmar. A po drugiej stronie jest Zbyszek Cybulski, który gra tego Polaka, który był w Polsce w konspiracji. I jeszcze w cieniu jest Irena Eichlerówna, właściwie jedyna poważna rola, którą zagrała w filmie powojennym. I to wszystko w takim świecie, który Has zbudował, no bardzo, bardzo moim zdaniem pięknie i szczęśliwie. No i to taki jest spis moich odniesień do Hasa. Jego ostatnie filmy były skromniejsze, może właśnie już troszkę bardziej akademickie. Myślę, że w tym nowym świecie on się sam z trudem próbował odnaleźć, ale wiem, że do ostatniej chwili wobec studentów miał ten swój wielki entuzjazm do wielkiej sztuki i myślę, że wielu z nich zaraził tym właśnie entuzjazmem.
0: No a teraz, tak jak zapowiadałem, druga część koncertu Andrzeja Sikorowskiego i zespołu Pod Budą, koncertu jubileuszowego, który grali kilka lat temu. Ja się nie rozgaduję. Mam nadzieję, że w zeszłym tygodniu sprawiło Państwu posłuchanie tej muzyki dużą przyjemność. No to co? Słuchamy.

Ponoć żarcia już nie trzeba, ani picia. Nawet jeden szczyt nie został do zdobycia lub kontynent do odkrycia. Po drugiej stronie życia

Holleri. Za oknami wstaje świt, aż tu nagle wiatr nadleciał jak szalony. Na ramieniu jeszcze żony ciepły ślad. Wiatr nadleciał i kołysze naszym domem, a od miasta jakiś dźwięk.

Piosenka od tamtej chwili opowiada o tym, że od momentu, gdy zaśpiewaliśmy Kap, kap, płyną łzy, upłynęło wiele, wiele lat.

Złote nuty spadają na rynek i muzyki dokoła jest wrót. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Czasem we śnie pojawi się poseł, który rację ma zawsze i basta. I uczonym oznajmia mi głosem, że najlepiej nam było za piasta. Wielkie nieba, co

zdania trzy. Nie przenoście na stolicy do Krakowa, chociaż tak lubicie wracać do Symbodzi.

snem. U nas ludziom bije serce, choć dla serca nieszczególne tu powietrze. Złote nuty spadają na rynek i muzyki dookoła jest brud. Po królewsku gotuje wieżynek, a kwiaciarki czekają na cud. Zasłuchany w historii kawałek, który matka czytała co wieczór.

własne słowo. Stary Krakus podpisany Andrzej S. Najgoręcej o to prośni, dobrze

Piosenkę Wieś na końcu mapy i nie tylko tę piosenkę śpiewała Anna Treter. Na gitarach grał Marek Tomczyk. Na klawiszach Adam Niedzielin. Na perkusji Wojtek Kwetkowicz. Na gitarze basowej Andrzej Żurek. A mówił niewiele, myślę, że z korzyścią dla państwa, i śpiewał Andrzej Sikorowski.

Moja córka Maja wykonuje nie tylko piosenki napisane przez swojego tatę. Śpiewa także w języku mamy, czyli po grecku. Greckich piosenek zatem nie mogło zabraknąć w tym koncercie, zwłaszcza że Maji towarzyszy moja ukochana krakowska kapela Kroke. Zatem Maja i Kroke.

No to na dzisiaj to wszystko. Jeszcze koncert się nie skończył, proszę Państwa. O nie. Dzisiejszą audycję przygotował Jan Wichrowski. No, w minimalnej części. I chciałbym Państwa zaprosić na audycję za tydzień, życząc dobrego wieczoru i dobrego tygodnia. Do usłyszenia.